za dziwić.

szkła, ciągle mgła, zadyma gaz. Gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca i 169 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Elżbieta, Marek i Amanda, a także Emil, Maryna, Paula, Efren, Leoncjusz i Aman. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak bardzo poważnie Światowy Dzień Raka Nerki, równie poważnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, ale już bardziej przyziemnie Dzień Zrównoważonej Gastronomii, no i uwaga, uwaga, Międzynarodowy Dzień Sushi Mnia. Miam. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że dzisiaj o 22:00 w klubie Studio Disco będzie się działo, w związku z tym możecie się wybrać. A jeżeli wolicie inne dźwięki, to o 19:00, ale w krakowskim Forum Kultury na Mikołajskiej wieczór flamenco też zapowiada się tanecznie. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak się zastanawiałem, co by było najciekawsze dla Was. No i wychodzi mi na to, że taką propozycją, no myślę, że nad wyraz ciekawą, intrygującą, a z kolei również z pewną dozą, że tak powiem, no nie wiem, czy można tak chyba to określić, ale nostalgii niech będzie i w ten sposób. Drzewo magii do obejrzenia, jakby co do czego, to pamiętajcie o tym, że będzie je można obejrzeć o 15:35 i 18:10. Film raczej dla młodych widzów, ale oczywiście z przesłaniem bardzo, bardzo mocnym. Mamy rodzinę, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję, a tam internetu nie będzie. No i co się dzieje? No cóż, moi drodzy, pooglądajcie, bo jest to być może również pomysł na to, jak sobie zorganizować na przykład wakacje, gdy router nie działa. Chyba któryś kabaret coś takiego miał, no ale to już jest zupełnie inna historia. No i zapraszam Was dzisiaj na 18:30 do klubu wojskowego na ulicy Zybikiewicza. Klub, a w zasadzie sala reprezentacyjna, sala koncertowa klubu drugiego korpusu Wojsk Polskich. Jednym słowem, na pewno warto się przejść, a tam koncert jubileuszowy, bo chór Kantata Politechniki Krakowskiej obchodzi swoje 35-lecie. Na koncert zaprasza dyrygent pani Marta Stus, no i zaprasza Radio Nowinki, bo myślę, że warto podejść i posłuchać repertuaru naszej no, sztandarowej, churalnej orkiestry. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, można słuchać całą dobę na okrągło, natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak, natomiast jutro, tuż po godzinie 9:00 poranek, wieczorem w piątek herbatka, to o 21:00. Zapraszam do słuchania nowinek, przypominam, inżynierskie historie dzisiaj o 21:00, a w zasadzie po 21:00.

0: Przed naszym mikrofonem pani Marta Stus, jakby nie było, osoba, która prowadzi chór kantata. Mam pytanie, bo prawdę mówiąc, aż mi się nie chce wierzyć, że to już 35 lat strzeliło.
1: No, strzeliło. Chór już tyle istnieje. Ja osobiście prowadzę go 25 lat, także to dla mnie duży jubileusz.
0: Tak, to od razu jedno pytanie mniej, bo chciałem właśnie zapytać, od ilu lat to już bezpośrednio na pani głowie spoczywa. Natomiast a propos 35-lecia, piękny koncert się zapowiada.
1: Tak, mamy koncert jubileuszowy, w najbliższy czwartek, 18 czerwca na ulicy Zbilkiewicza 1. To jest klub drugiego Korpusu Polskiego, który nam użycza salę teatralną, także będzie pięknie.
0: Tak, z tego co pamiętam, dawniej to była akurat sala klubu garnizonowego, ale to w tym momencie chyba nazwa nie będzie istotna. W repertuarze co będziemy mogli usłyszeć?
1: No to, co śpiewają zwykle chóry akademickie, czyli od klasyki, od muzyki troszkę dawniejszej, po rozrywkowe, bardziej takie opracowania łagodne dla uszu współczesnego człowieka.
0: No dobrze, bo jak się ciśnie na język pytanie, Gaudeamus będzie?
1: Tradycyjnie jubileuszowe koncerty zaczynamy od Gaudeamus Igitur, jako że jest to taki hymn studencki, można powiedzieć akademicki, który od razu nadaje rangę uroczystości.
0: No cóż, to ja w takim razie ze swej strony życzę, żeby koncert się udał i jak najbardziej pięknie przebiegł, a poza tym oczywiście kolejnych lat, nie powiem ilu, bo to w tym momencie myślę, że nie ma co tutaj przesadzać, natomiast oczywiście jak najdłużej, jak najgłośniej i jak najpiękniej.
1: Zapraszamy wszystkich na koncert, a studentów i pracowników do uczestnictwa w chórze kantata.
0: A, no właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo mówiliśmy o koncercie, ale to mam rozumieć, że koncert z wstępem darmowym.
1: Tak, oczywiście, koncert jest darmowy dla wszystkich, którzy zechcą nas odwiedzić. Zapraszamy.
0: Wymaga potwierdzenia?
1: Wymagały potwierdzenia tylko zaproszenia VIP-owskie, ale to już mamy załatwione.
0: Dobrze. To zapraszamy jeszcze raz. Czwartek, godzina...
1: 18.30.
0: 18.30, klub na Zbigniewicza Wojskowy. Zapraszamy.
2: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. Kino.
3: Pra, siedzę sobie pro pana w kinie, pan rozumie? Tak patrzę, siedzę sobie w kinie, proszę pana, patrzę na to. To fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
2: Teatr. To beer or not to beer?
4: Hamlet! To znowu ty! Jak ja się nie lubię!
5: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. W każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
6: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No tak, dla tych, którzy nie słuchali, to od razu podpowiadam, przypominam, koncert na 35-lecie chóru Kantata, Politechnicznego chóru Kantata, jutro na Zybnikiewicza 1 o godzinie 18.30. Gaudeamus na początek, a później, no któż to wie. Musicie to sprawdzić, bo to inaczej się chyba zrobić nie da. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to mogę wam odpowiedzieć już w tej chwili, że w zasadzie tradycyjnie będzie o premierach filmowych. To po pierwsze, będzie również też nie bez dwóch zdań i bez jakichś dodatkowych podtekstów o propozycjach kulturalnych, które będą miały miejsce na terenie miasta Krakowa i nie tylko miały miejsce, a to w najbliższych dniach, oczywiście tygodniu, o, to będzie chyba lepiej brzmiało. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, będzie o propozycjach do obejrzenia filmów, które na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych się pojawią. No i chcąc, nie chcąc, oczywiście będzie również o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, bo na razie kolejna sensacja się chyba zapowiada. No chyba, że Portugalczycy, że tak powiem, jak Francuzi wczoraj, oj, chwycą nagle Powera, żeby przypadkiem nie wypaść blado, no bo jak na razie z Demokratyczną Republiką Konga na razie remisują, bo prowadzenie objęli, jeżeli się nie mylę, w 6 czy 7 minucie Portugalczycy oczywiście, a Demokratyczna Republika Konga na zejście w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zdążyła wyrównać. Moi drodzy, oj, w tych mistrzostwach sporo się dzieje. No myślę, że wczoraj to Francuzi poczuli się prawie tak jak Hiszpania, a nie chcieli. W związku z tym nagle było przebudzenie mocy. O, od razu filmowy tytuł się zrobił. Dobrze, moi drodzy, a skoro już mowa o tym, no to zaczynamy grać, no bo w końcu newsy newsami, informacje informacjami, ale radio bez muzyki. No nie, no to KFM to my nie jesteśmy.

A, no i od czego by tu zacząć, moi drodzy? No to zaczniemy od początku, no bo cóż by tu innego można zaproponować? A skoro tak, no to ruszamy i to intensywnie. Przypominam, że trwa w strefie nowej na Kopernika Etno Kraków rozstaje 2026 i to jeszcze praktycznie do końca ostatniego tygodnia czerwca, w zasadzie przedostatniego tygodnia czerwca można się wybrać, bo 28 jakoś tak czerwca to jest chyba finał tegoż wydarzenia. W klubie Studio dzisiaj Alty Bridge było, natomiast jutro w krakowskim Folu Kultury wieczór flamenco, w związku z tym będzie kastaniety, będą podkute buciki i będzie się działo naprawdę sporo. Natomiast Doja Cat już pojutrze w piątek w Tauro na arenie się pojawi o godzinie 18. No cóż, no głos na pewno ciekawy, no bo w końcu Grammy to za nic się nie dostaje. A posłuchać będzie można oczywiście no, utwory z repertuaru, które będą prezentowane w trasie trasy koncertowej obejmujących obie Ameryki, Europę i nie tylko. Jednym słowem, dziać się będzie. Jeżeli chodzi o piwnicę pod Baranami, to również w piątek o godzinie 19 Zabłocki osobiście, czyli 18 piosenek w duetach z Anną Szałapak. Co prawda Anna Szałapak, no cóż, będzie tylko wirtualnie, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście warto się tam wybrać, bo poza tym będzie ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o klub Re, to również w piątek, ale o 20, no właśnie, czyli zespół rockowy z regionu Greater Manchester w Wielkiej Brytanii będzie grał. Div. O, może tak chyba to trzeba przeczytać. Niech będzie. Solwaj nocą również w piątek, ale o godzinie 20 i w Solwaju, czyli na Zakopiańskiej, będzie Beton, czyli no powiedzmy nowy, znaczy nowy, debiutujący zespół, może w ten sposób trzeba podkreślić. W każdym razie na pewno ciekawie się zapowiada. 20 w sobotę w klubie Studio Festiwal Black or White 2026, to już 10 edycja festiwalu, w związku z tym są tacy, którzy czekają na to, natomiast są tacy, którzy mogą się włączyć w oczekiwanie na kolejny jubileusz, chodząc oczywiście na festiwal. Natomiast w klubie Re, to również na sobotę i na 19, Paranoid i Jonasz Gubera będzie występował, chociaż nie tylko, ale zapowiada się to oczywiście nad wyraz intrygująco, ciekawie i powiedziałbym również mocno. Natomiast w Centrum Kongresowym ICE, Bryan Adams, Bar Bones, no... koncert kameralny Bryana Adamsa. Były wielkie koncerty. To jest akurat ten koncert bardziej kameralny, a i wyjątkowy oczywiście. Tak jak powiedziałem, Centrum Kongresowe ICE Kraków o 19.30 w sobotę. Natomiast ci, którzy chcieliby nieco mocniejsze brzmienia, dzień później na 18 do Hyde Parku.

mogą się przejść. Melrose Avenue jednym słowem będzie oczywiście no, trochę inaczej, mocniej. No i ciekawie też Cinema Paradiso 2. Będą piosenki filmowe, no to nie jest stricte, że tak powiem, koncert czy prezentacja filmowa, ale myślę, że Joanna Trafas na pewno Was zaintryguje, tym bardziej, że niektóre z jej wykonań, tych szlagierów filmowych, no porywają, to na pewno. Nublot Fest 2026 w Hyde Parku, to już jest z kolei propozycja nieco odsunięta w czasie, no bo jakby na to nie spojrzeć, to jest 23-24 czerwca, czyli można już powiedzieć połowa przyszłego tygodnia. Kolejne propozycje to jeszcze za ścianku na środę przyszło Notting High Wire. No i również można tutaj spokojnie przejść, bo będzie głośno, bardzo głośno, jak to zwykle się zdarza. Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą stronę miasta, to prawie wszystko, a ja chciałbym podpowiedzieć Wam no, pewnego rodzaju ciekawostkę, bo w Muzeum Żub Krakowskiej w Wieliczce, co prawda jest to już prawie od miesiąca czynne, ale jeszcze przez parę miesięcy możecie w trakcie zwiedzania trasy turystycznej obejrzeć, no myślę, że bardzo intrygującą wystawę. Wystawa nosi tytuł Święta Barbaro, módl się za nami. Bynajmniej nie chodzi o jakąś formę wspólnej modlitwy, ale na rzeczy coś jest, bo jest taki pan z Hiszpanii wywodzący się, profesor zresztą Fernando de la Mondes, który jest geologiem, no, a był związany zawsze z górnictwem. No i właśnie on przez 4 dekady kolekcjonował różne przedmioty, które prezentują no powiedzmy objawy sztuki czy inne przedmioty związane z kultem świętej Barbary. I to wszystko można obejrzeć na 3 poziomie kopalni soli w Wieliczce w trakcie zwiedzania trasy. Jednym słowem myślę, że na pewno jest to coś, co może pobudzić wielu do zaintrygowania i ciekawości. Dla równowagi w Niepołomicach możecie w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa pooglądać grafiki Salvadora Dali. I to myślę też wielu zaintryguje. Grafiki są od paru dni dostępne, natomiast jeszcze chyba do 1 lipca będą wystawiane, także jest to na pewno warte grzechu i odwiedzenia. No a swoją drogą oczywiście zawsze do Niepołomic podjechać można, popodziwiać zamek, planetarium w pewnym stopniu też, albo obserwatorium astronomiczne prędzej. No i oczywiście parę innych rzeczy. Tak na marginesie, zdaje się, planetę już dołożyli, w związku z tym te, no powiedzmy, manualny układ planetarny, układ słoneczny, no jest praktycznie kompletny. A skoro tak, moi drodzy, to chyba jest ten moment, żeby sobie zagrać coś głośno, mocno i od kopa.

0: O tak, moi drodzy, to jest chyba ten moment, którym powinienem powiedzieć tyle, że przechodzimy do filmów. Tak na marginesie dalej 1-1 w meczu, w związku z tym no, czekamy na rozwój sytuacji i co z tego wyniknie, to tego jeszcze chyba nie wie nikt, moi drodzy, na pewno nikt. Skoro tak, no to przechodzimy do propozycji filmów, które będą miały swoją premierę już w najbliższy piątek, w najbliższych dniach oczywiście. A skoro tak, moi drodzy, no to uwaga, uwaga. Propozycja, no myślę, że no bardziej z kina studyjnego, to też chyba nie ma się co oszukiwać, ale nie zmienia to faktu, że jest to oczywiście film na wyraz interesujący. Produkcja włosko-izraelska, co jest o tyle istotne, że ten dramat, bo o takim filmie oczywiście mówimy, dotyczy Iranu. Generalnie tytuł, czytając Lolitę w Teheranie, to historia pewnej nauczycielki, która w tajemnicy razem z 7 uczennicami czyta zakazane zachodnie książki w takim rewolucyjnym Iranie, moi drodzy. Dla wielu z nas sytuacja, w której no, nie można się swobodnie wypowiadać, nie można mówić tego, co się myśli, nie można czytać to, co byśmy chcieli, zakrawa w tym momencie za, no nie wiem, coś niewyobrażalnego. A pamiętajcie, że nie tak dawno jeszcze również i u nas były na przykład książki, których, czy tematy, o których de facto nie można było rozmawiać, a w Teheranie, dzisiejszym Iranie, takich tematów, takich wątków jest cała masa. Zresztą to nie tylko kwestia wolności dotyczącej książek, literatury, filmu, sztuki jako takiej, ale również kwestia obyczajowości, bo przecież pamiętajcie, Iran w latach 70. to była oaza wolności, swobody. To w tym momencie sąsiednie kraje arabskie no niemalże fatwy i klątwy rzucali, no bo jakżeż to można było kobietom pozwolić na to i owo. No a w tej chwili, no powiedzmy, co po niektóre mieszkanki Iranu pewnie patrzą z zazdrością na kraje Zatoki Perskiej, nie ze względu nawet na bogactwo, tylko na możliwości, które nawet tam kobiety czasami mają, a których to możliwości w Iranie dla kobiet nie ma. Ale rozgadałem się o tym. Kolejna propozycja, którą na pewno wam podpowiedzieć mogę, to propozycja amerykańska, ale bardziej kulturowo rzecz ujmując brytyjska. Robin Hood, koniec legendy. Mamy tutaj zmęczonego latem i no, latami życia, no a przede wszystkim jeszcze również różnych przestępstw, przynajmniej w świetle prawa brytyjskiego. Oczywiście Robin Hood zostaje ciężko ranny po bitwie, którą uważał za swoją ostatnią, no i uratowany przez tajemniczą kobietę otrzymuje szansę nie tylko na wyzdrowienie, ale i odkupienie. A czy to ewentualnie wyjdzie? No cóż, musicie obejrzeć, aby w pełni zakosztować tego filmu i móc się wypowiadać. Kolejna propozycja, tym razem propozycja Pawła Pawlikowskiego. W związku z tym jest to film polski, a ściślej koprodukcja francusko-niemiecko-polsko-włoska pod tytułem Ojczyzna. Mamy tutaj Thomasa Manna, tego Thomasa Manna, wielkiego literata, oraz jego córkę, którzy przemierzają powojenną Europę. No, oglądają, myślą, przemyśliwują, no i oczywiście porównują. A to wszystko oczywiście do obejrzenia. No w końcu taka wizja Europy, powojennej Europy oczami Niemca obrazowanej, to na pewno coś ciekawego. A że Paweł Pawlikowski ma talent do tego typu ujęć, no i jest to w dużej mierze produkcja czarno-biała oczywiście, no to jest na pewno wiele ciekawych wątków. August Diehl między innymi w roli na główny Hans Zischler w roli Thomasa Manna. Jednym słowem jest sama masa. Sandra Hiller powinniście pamiętać właśnie z takiej dosyć znanej produkcji, a ona akurat córkę Manna, czyli Erika Mann, odtwarza. Film na pewno ciekawy, poruszający, a przy okazji bardzo, bardzo przemawiający. Kolejny film, tym razem fantastyka, no powiedzmy z domieszkami horroru, czyli Backrooms bez wyjścia. Mamy, tak, no, amerykańska produkcja, mamy tutaj pewien salon meblowy, a w jego piwnicy pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata. Jak myślicie, czy ktoś się tamtędy przemieszczał? Odpowiem twierdząco, ale kto i jak, no musicie sami sprawdzić. Jeżeli chodzi o filmy te premierowe, to w zasadzie tyle. Ja jeszcze tylko rzut okiem, czy aby coś się nie zmieniło. Dalej 1-1, a mamy 77 minutę meczu. W związku z tym niedługo, niedługo wiele się rzeczy się wyjaśni. A my, no właśnie, koniec świata, moi drodzy, dawno niesłyszany, ale nie zmienia to faktu, że taki wynik meczy to mogą być.
1: Porąbane sny, znów z łóżka trzeba wstać i dalej jakoś żyć, choć czasem nie wiem jak.
0: No jak w nocy oglądacie mecze, to ciężko wstać.
1: Trzeba

No dobra, to akurat grupa Koniec Świata. Tak jak gdzieś tam zdążyłem napomknąć, to w końcu jest. No, pewnego rodzaju odpowiedź na pytanie, jak reagujemy w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę, że po prostu nie dosypiamy, no bo no są tacy, którzy oglądają mecze, no i są tacy, którzy starają się być bardziej na bieżąco od innych. Skoro tak, no to chyba powinienem jeszcze dorzucić dwie sprawy takie z pogranicza oczywiście różnych spraw, bo taka ciekawa trasa turystyczna jest uruchomiona, czyli schrony w Nowej Hucie, czyli podziemna Nowa Huta, to na osiedlu szkolnym 22. Można pooglądać tak, jak wyglądały i w zasadzie wyglądają cały czas schrony pod Nową Hutą, bo ich tam troszeczkę jest. Jest również to jest jakieś forma dziedzictwa zimnej wojny oczywiście, ale również ciekawostek organizacyjnych, no bo w końcu mamy budować nowe. No i jeszcze jedna sprawa, która chyba nie powinna wam umknąć, bo w sumie tak koncertowo to też się rozgrywa, ale pamiętajcie o tym, że już od piątku do niedzieli, czyli piątek, sobota, niedziela, Bianki w Krakowie 2026, w tym roku pod hasłem Między ogniem i wodą się będą rozgrywały, w związku z tym sporo, ale to sporo rzeczy, czyli stacja plecenia wianków, konkurs na najpiękniejszy wianek, spływy Wisłą i puszczanie wianków na wodę, mapping Silent Disco, to tak o świcie, dodatkowo na Powiślu Zuta Lor, Mela Koteluk, Sfoda i Nichos. No i oczywiście jeszcze cała masa innych atrakcji, które po prostu nas mogą zaskoczyć. A piknik niemożliwy przy Krikotece jeszcze będzie. No i wianki na sportowo również. Jednym słowem, naprawdę sporo tego. No a skoro wianki, to znaczy, że najdłuższa noc. A skoro najdłuższa noc, no to co to oznacza? No przede wszystkim chyba to, że kończy się wiosna, moi drodzy. Ostatni raz bezpiecznie mogę to chyba puścić tym razem.

No i propozycje serwisów streamingowych teraz, moi drodzy, także się zaczyna. Dzisiaj od HBO Max startujemy, raz, że nowy zestaw, to jedna sprawa, a druga sprawa, no jest tam perełka, na którą ja osobiście czekam, bardzo czekam. No ale to już jakby inna sprawa. Dzisiaj na serwery weszło m.in. Droga Anglii, odcinki 1-4. Jeżeli się nie mylę, to mamy tutaj opowieść no, piłkarską, bo mamy selekcjonera piłki nożnej, a w zasadzie angielskiej drużyny, który psychologicznie próbuje walczyć ze strachem i walczyć o zwycięstwo. Czy się uda, oczywiście możecie się przekonać w własnym zakresie. Dodatkowo również dzisiaj Krokodyle Łzy, czyli taki film, no powiedzmy, o farmie krokodyli, a trochę zahukany człowiek, który mamusię ma, a mamusia decyduje o wielu rzeczach. Jednym tak. Dodatkowo jeszcze Witrwal, to akurat też od dzisiaj, natomiast od jutra Król Rozrywki, Kłamca, Kłamca, Gwiazdorskie, co prawda. Mamy tutaj, no powiedzmy, tatę, który no ma problem z mówieniem prawdy, ale prawnikom to się podobno zdarza. W każdym razie dodatkowo jeszcze Lizę Frankenstein, to akurat nawiązanie jak najbardziej no chyba znane. Od piątku Demony Hollywood, druga seria, pierwsze 5 odcinków, dodatkowo jeszcze Ultrasi, pasja i śmierć, czyli znowu o piłce. Natomiast dramat, i to taki wojenny, Sisu, droga do zemsty, świat ogarnięty wojną i człowiek, który próbuje zmienić sytuację, a przy okazji przetrwać, no i uczcić zmarłych. Kaskader, gwiazdorska obsada, też chyba godne polecenia, natomiast na sobotę wybór pianisty IF, film też do obejrzenia, krótki tytuł. No i o tenisie jeden film jeszcze też będzie. Natomiast ja chciałbym wam zwrócić uwagę na poniedziałek. Otóż w poniedziałek, moi drodzy, 22 czerwca, HBO Max, Ród Smoka, w zasadzie trzeci sezon Rodu Smoka, odcinek pierwszy, czyli wchodzimy w nowy zestaw przygód smoków i Westeros. Warto o tym pamiętać, a poza tym jeszcze jedna propozycja, trzeci sezon Ród, który zbudowały smoki, odcinek pierwszy też do obejrzenia. Na środę z kolei Welcome to Platteville, 10 odcinków, także obejrzeć jak najbardziej będzie można. Ja podpowiem, że w HBO będą również klasyki, ale to w następnym tygodniu, w związku z tym do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o propozycje, które pojawią się na Prime Video, poza zestawem, który no już chyba od jakiegoś czasu się kręci i obejrzeć można, to podpowiem, że tak, od paru dni Legenda Vox Machiny jest do obejrzenia, także można podejść. Każdy kolejny rok łzawe, ale sympatyczne do oglądania, natomiast na pewno przewrotne to Po twoim trupie. Generalnie małżeństwo, które wyjeżdża no, ponoć ratować związek w trakcie urlopu, ale okazuje się, że jakby to powiedzieć, nie tylko on, nie tylko ona, ale obydwoje naraz wpadają na podobny pomysł, że może jednak lepiej zakończyć ten związek w inny sposób, to znaczy w pojedynkę, to znaczy drugie no, wypada z obiegu. O, ale tak bardzo, bardzo dosłownie wypada z obiegu. Natomiast od piątku Wyspa Umarłych będzie do obejrzenia. Daisy Ridley, to akurat nic z Ridleyem Scottem związanego, ale obejrzeć pewnie można będzie. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, które są już jak najbardziej, to Król Rozrywki. Mówiłem, że to akurat na HBO Max wchodzi, na Prime Video jest dostępne. Legalna Blondynka to chyba od jakiegoś czasu dostępne. Aha, no właśnie, bo bym jeszcze zapomniał. Twoja wina, Londyn, UK, to też jest od dzisiaj dostępne na serwisach Amazon Prime. Natomiast Legalna Blondynka w pełnym zestawie jest od paru dni już oczywiście widoczna. No i Zabawa pochowanego też jak najbardziej.
Jeżeli chodzi o Disneya, to tutaj Smoczy Napastnik od paru dni jest dostępny, jak również Iron Man i Super Ekipa. W związku z tym przymieście się, bo warto o tym pamiętać. Natomiast podpowiem, że Avatar Ogień i Popiół. Co prawda to jest przyszły czwartek, ale pozwalam sobie już w tej chwili napomknąć, że też będzie dostępny do obejrzenia, także przygotujcie się i bierzcie uważnie, no bo oczywiście jest to tytuł jak najbardziej godzien pochwały i polecenia. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, czyli Netflix, który jak zwykle tytułów dużo przygotowuje, to uwaga, uwaga, żeby nie było odpuchy. Tytuły licencyjne, zaczynamy jak zwykle. Dzisiaj Za duży na bajki 3 się tam pojawi. Niedawno był w kinach, teraz macie do obejrzenia. Tak na marginesie, od wczoraj jest Robin Hood Książę Złodziei dostępny na serwisie Netflixa. Przypominam, od piątku będzie nowy film z krainy Robin Hooda, czyli Robin Hood, koniec legendy, a trochę inaczej, czyli Robin Hood, Książę Złodziei, już na Netflixie jest po raz kolejny do obejrzenia. Nocny Pościg i Och Życia, a także Finding Forrester to będą propozycje, które będą do obejrzenia od jutra, jak również Podróż w Niepamięć i Dexter, a Dexter w pełnym wymiarze, bo 8 sezonów do obejrzenia. W piątek Dirty Dancing 2, moi drodzy. Co prawda ja wolałem zawsze jedynkę, ale dwójka też oczywiście muzycznie była jak najbardziej fajna, sympatyczna i w ogóle. No a dodatkowo Zwycięskie Losy Jerego i Merch to akurat również od piątku i Zamachowiec. Natomiast jeżeli przechodzimy do propozycji własnych, a w zasadzie produkcji własnych Netflixa, to od wczoraj Ulubienica Ameryki, czyli Cheerleaderki Dallas Cowboys, sezon trzeci, na pewno się spodoba, a poza tym Za wszelką cenę to akurat od jutra będzie do obejrzenia, jak również Wiadomość dla Izabel, też od, nawet nie od jutra, tylko od pojutrze. Dodatkowo jeszcze Kolorowanka, również pojutrze, i Oaza. Natomiast na sobotę można już się przygotować na Kuźnię Piłkarskich Talentów. Mamy wysyp filmów, które, no i dokumentów, i filmów, które akurat zahaczają od kwestie futbolowe. No nie powinno nas to za bardzo dziwić, no bo, no cóż, no wystarczy spojrzeć w ramówkę programową, no jak również to, że dzisiaj jest nas troszeczkę mniej. Nie żebym wypominał, dziękuję, że poświęciliście również mi troszeczkę czasu. Natomiast od wtorku będzie do obejrzenia Written Flow, czyli sezon trzeci dotyczący Włoch na pewno. No i w środę Ray Hamilton, This Just Hit Me, czyli bardziej muzycznie będzie się odbywało. To jeżeli chodzi o te szybkie propozycje, tyle. Ja tylko dorzucę, że mamy już dogrywkę meczu Portugalia Demokratyczna Republika Konga. No i zgadnijcie, co się dzieje. Jest dalej 1-1, w związku z tym zapowiada się kolejna sensacja na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Poszło sporo, a co ja teraz powiedzieć? No dobra, game change.

No cóż, chyba podsumowując, jest sytuacja jednoznaczna. Ci, którzy stawiali na wysokie zwycięstwo Portugalii, nie trafili. No może tak. A my przechodzimy do propozycji filmów do obejrzenia na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, no bo w końcu nie wszyscy mecze oglądają, a niektórzy może będą chcieli wręcz, no przeciwnie, po prostu oderwać się od futbolu, no bo ileż można. No, są tacy, którzy uznają, że zawsze i w każdej okoliczności bądź ile można, ale są i tacy, którzy mogą odchodzić do tego inaczej. Jeżeli tak, no to uwaga, uwaga, na Polsacie dzisiaj francuska komedia, w którym konserwatywny burmistrz miasteczka stara się o reelekcję. A to film pod tytułem Szczęśliwy mężczyzna. No a no cóż, jeszcze kwestie tam, że tak powiem, różnic w orientacji między małżonkami i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś powodu, żeby ewentualnie przerwać mecz i przełączyć się na bardzo dobry film, na TVN-ie o 23.10 będzie powtórka Dune, część druga, czyli Chalamet i Zendaya do obejrzenia oczywiście. Stop klatka 22.25, Ludzie Honoru z kolei, Tom Cruise, młody jeszcze jak najbardziej. A na pulsie o 22.05 Steven Seagal, który w 2009 roku był jeszcze całkiem dobry. Teraz nie jest już taki dobry, ale wtedy jeszcze był całkiem dobry, niezmanierowany, ale gra, uwaga, uwaga, w filmie Żądza Śmierci, gdzie wciela się w rosyjskiego gangstera, który, no powiedzmy, zmienia tryb życia, ale jak się dowiaduje, że to i owo, no to zaczyna robić, że tak powiem, jesień średniowiecza ogólnie rzecz ujmując. Kolejne propozycje to w tym momencie Siedmiu Wspaniałych na Super Polsacie od 21 do obejrzenia. Co prawda mówimy o tej wersji nowej z 2016 roku, ale no powiedzmy, da się obejrzeć. Ja bym jednak wolał tą wersję klasyczną, no jakby nie było. Natomiast na TVP Kultura polskie rozliczenie z nazizmem w, no nie, może nie z nazizmem jako takim, z kumoterstwem, troszeczkę innymi wizjami. Biała odwaga, czyli nie wiem, czy kojarzycie Guralen Volk, państwo góralskie, szczep germański, który ponoć w polskich górach się utrzymywał. Tak przynajmniej twierdzili niektórzy niemieccy naukowcy, a podchwycili to również niektórzy działacze góralszczyzny, również z tych bardzo znanych rodów góralskich między innymi. A skądinąd oczywiście jest to również powód, dla którego ten film był przez środowiska akurat podhalańskie bardzo, ale to bardzo zwalczany. Tym bardziej przytyk do tego, żeby to sobie pooglądać, moi drodzy. Mamy naprawdę ciekawy film do obejrzenia. Biała odwaga, to już lada moment startuje na TVP Kultura. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, to podpowiem, że 22.25 Nowożeńcy, amerykańsko-niemiecki film z 2003 roku, też warto chyba poświęcić. Natomiast na TVN-ie polska czarna komedia pod tytułem Czarna Owca. Film świeży, bo raptem zszedł paru lat, także oglądać się będzie chyba całkiem nieźle. Natomiast na pulsie również polskie rozliczenie z historią, czyli Jack Strong, a ściślej chodzi o Ryszarda Kuklińskiego. To jest akurat film, który będzie do obejrzenia o 22.15 na pulsie jutro. To też podkreślam. Natomiast na Super Polsacie jutro o 22.50 będzie 2012, czyli fantastyka, a w zasadzie film katastroficzny, ale no myślę, że fantastykę też można tutaj akurat podciągnąć. Natomiast Babylon AD do obejrzenia na TV4 o 23.00 to już fantastyka, że tak powiem, no bez dwóch zdań i bez dociągania akurat kontekstów. Tak a propos, jeżeli dzisiaj nie zdążycie obejrzeć Białej Odwagi, jutro na Kulturze będzie również, tylko tyle, że o 23.35 myślę, że też dobra pora. I
idźmy dalej. Piątek, moi drodzy, piątek weekendu, początek. Dzień Niepodległości Odrodzenia o 23.30 na Polsacie. Wczoraj było, nie będę ukrywał, oglądałem, dlaczegoż by nie, przynajmniej kawałek. Natomiast o 23.30 będzie to do obejrzenia na Polsacie, także zapraszam. Natomiast sensacja amerykańska od kołyski aż po grób na TVN-ie o 22.30 również w piątkowy wieczór będzie to możliwe do obejrzenia. Jeżeli chodzi o stopklatkę American Pie, komedia może nie górnych lotów, ale bawi niezmiennie od właśnie ilu to już lat? Blisko 30 z grubsza, także spokojnie do obejrzenia. No i Prawo zemsty o 22.15 na Pulsie też w piątek wieczorową porą do obejrzenia. Na Pulsie 2 13 Wojownik będzie o godzinie 23.00. Antonio Banderas, film z 1999 roku, Arab w świecie wikingów. Myślę, że też się spodobać może. A fantastyka, w zasadzie przygody z kontekstem fantastycznym, czyli Battleship, bitwa o ziemię. Na TV4 też się spodobać może, a na Super Polsacie o północy Bożki Gigolo, komedia romantyczna. No cóż, rozrywka czasami też może się wielkie uczucie no, przerodzić. To tak podsumowując oczywiście. Ja z kolei jeszcze podpowiem, że Papilon Motylek, dramat obyczajowy o 20 TVP Historia, film z 2017 roku, natomiast jest to jakaś forma remake'u filmu, który na pewno mogliście obejrzeć już bardzo, ale to bardzo dawno. Jeszcze jedna sprawa, ale to już bardziej naukowa. Przestrzenie Banacha. Nie wiem, czy kojarzycie termin matematyczny, ale to matematyk Stefan Banach. Dokument o nim będzie na jednym z kanałów telewizyjnych TVP Rozrywka, Myślę i Nauka. O 2 w nocy, późno. Temat akurat bardzo usypiający, ale podpowiedzieć oczywiście należy, tym bardziej, że temat taki troszeczkę uczelniany, rzekłbym. Jeżeli chodzi o kwestie soboty, to znowu rozciągamy akurat na również poranek, no bo w końcu są czasami młodzi widzowie, którym trzeba zagwarantować do obejrzenia to i owo, żeby można było jeszcze dospać. Jakby co o 7.20 na TVN7 Scooby-Doo będzie do obejrzenia. A uwaga, Karate Kid o 6.55 na TV6, to tak dla podciągnięcia. Super Polsat Trolle o 10.00 z kolei zaprasza. Animacja, myślę, że jak najbardziej się... no i jeszcze Safari o 8.40 będzie na Pulsie 2 do obejrzenia, także myślę, że wybór jest naprawdę spory. Wracając do wieczorowej pory, to podpowiem, że na Polsacie o 22.50 Szybcy i Wściekli. Co prawda szósta odsłona trochę wtórna, ale pooglądać oczywiście można. Natomiast Podwodna Pułapka 2, czyli Labirynt Śmierci, o 23.40 na TVN-ie akurat do obejrzenia. Ja jeszcze podpowiem, że Ostatni Rycerz przygodowy o 22.40 na stopklatce będzie z kolei. Natomiast Bodyguard i Żona Zawodowca, sensacja trochę wtórna, ale obejrzeć się jak najbardziej da, to będzie na Pulsie. Natomiast Liga Sprawiedliwości, czyli fantastyka i superbohaterowie, to będzie na TVN7 o 22.00. Natomiast o 23.00 Escape Room, najlepsi z najlepszych, horror, to dla straszących się, ale takie jest pogranicza, także jeszcze można sobie tutaj pozwolić na obejrzenie. A ja jeszcze podpowiem, że Ognie Świętego Elma będą na TVP Kultura o 23.30.
Film z 85 roku, także lat trochę ma, ale naprawdę ogląda się całkiem dobrze. Niedziela, znowu troszeczkę szerszy zakres, czyli od razu przechodzimy do godzin porannych, no bo tutaj coś trzeba zagwarantować. Będzie Pinokio w wersji fantastycznej, takiej prawie że animowano-rysunkowej z 2019 roku, to na TVN7. Natomiast o 11.45 TV4 Hotel Transylwania, natomiast wracając jeszcze troszeczkę w bok, sezon na Misia o 11.25, sezon Misia 3 będzie do obejrzenia. Jednym słowem, Misiu jak zwykle sympatyczny razem z Jelonkiem, także obejrzeć, no ja chętnie też bym poglądał. Wieczorem z kolei Wiecznie doskonała Zielona Mila na Polsacie o 20 w niedzielę, także to jest na pewno do obejrzenia. Dodatkowo jeszcze Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, chyba końcowy niemalże film z zakresu Indiana Jonesa, to TVN z kolei zaprasza. Natomiast Ognisty Podmuch o strażakach, troszeczkę o 22.10 na Stop Klatce. A ja jeszcze podpowiem, że jakby co, to Moonfall o 21.00 będzie na Pulsie do obejrzenia. Natomiast Erin Brockovich, oscarowy film z Julią Roberts o 23.30, biografia skądinąd z 2000 roku, także już troszeczkę lat ma, na Super Polsacie o 23.30, jeszcze raz podpowiem. A Bersalino i Spółka, klasyk z 1974 roku, francusko-włosko-niemiecki film na TVP Kultura, też myślę, że wielu się spodoba. I jeszcze tylko szybciutka informacja, bo na Pulsie o 21.50 w poniedziałek Maczeta będzie do obejrzenia. Chyba nic dodać, nic ująć, ci, którzy kojarzą, obejrzą, a może Śmierci na TVN-ie o 22.00. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmowe, a ja myślę, że to jest ten moment, żeby zagrać The Favorite Game. Przepraszam, teraz właściwie. Cardigans.

No cóż, moi drodzy, Portugalia za nami, albo i przed nami, to już w tym momencie w ich nogach i sercach będzie oczywiście to, co zdecyduje, co się dziać będzie. A skoro tak, no to dzisiaj jeszcze chyba, co będzie? W nocy będzie, uwaga, Uzbekistan, Kolumbia.

0: Nowinek, a dzisiaj, moi drodzy, mówię wam już do usłyszenia, papa, cześć. No i piosenka na koniec, moi drodzy, papa, papa.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się

tramwaj przyjechał mi przez śniadanie. Bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd nie było go.

Mamy dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca i 169 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Elżbieta, Marek i Amanda, a także Emil, Maryna, Paula, Efren, Leoncjusz i Aman. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak bardzo poważnie Światowy Dzień Raka Nerki, równie poważnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, ale już bardziej przyziemnie Dzień Zrównoważonej Gastronomii, no i uwaga, uwaga, Międzynarodowy Dzień Sushi Mnia. Miam. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że dzisiaj o 22:00 w klubie Studio Disco będzie się działo, w związku z tym możecie się wybrać. A jeżeli wolicie inne dźwięki, to o 19:00, ale w krakowskim Forum Kultury na Mikołajskiej wieczór flamenco też zapowiada się tanecznie. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak się zastanawiałem, co by było najciekawsze dla Was. No i wychodzi mi na to, że taką propozycją, no myślę, że nad wyraz ciekawą, intrygującą, a z kolei również z pewną dozą, że tak powiem, no nie wiem, czy można tak chyba to określić, ale nostalgii? Niech będzie i w ten sposób. Drzewo magii do obejrzenia. Jakby co do czego, to pamiętajcie o tym, że będzie je można obejrzeć o 15:35 i 18:10. Film raczej dla młodych widzów, ale oczywiście z przesłaniem bardzo, bardzo mocnym. Mamy rodzinę, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję, a tam internetu nie będzie. No i co się dzieje? No cóż, moi drodzy, pooglądajcie, bo jest to być może również pomysł na to, jak sobie zorganizować na przykład wakacje, gdy router nie działa. Chyba któryś kabaret coś takiego miał, no ale to już jest zupełnie inna historia. No i zapraszam Was dzisiaj na 18:30 do klubu wojskowego na ulicy Zyblikiewicza. Klub, a w zasadzie sala reprezentacyjna, sala koncertowa klubu drugiego korpusu wojsk polskich. Jednym słowem, na pewno warto się przejść, a tam koncert jubileuszowy, bo chór Kantata Politechniki Krakowskiej obchodzi swoje 35-lecie. Na koncert zaprasza dyrygent pani Marta Stus, no i zaprasza Radio Nowinki, bo myślę, że warto podejść i posłuchać repertuaru naszej no, sztandarowej, churalnej orkiestry. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, można słuchać całą dobę na okrągło, natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak, natomiast jutro, tuż po godzinie 9:00 poranek, wieczorem w piątek herbatka, to o 21:00. Zapraszam do słuchania nowinek, przypominam, inżynierskie historie dzisiaj o 21:00, a w zasadzie po 21:00.

0: Przed naszym mikrofonem pani Marta Stus, jakby nie było, osoba, która prowadzi chór kantata. Mam pytanie, bo prawdę mówiąc, aż mi się nie chce wierzyć, że to już 35 lat strzeliło.
1: No, strzeliło. Chór już tyle istnieje. Ja osobiście prowadzę go 25 lat, także to dla mnie duży jubileusz.
0: Tak, to od razu jedno pytanie mniej, bo chciałem właśnie zapytać, od ilu lat to już bezpośrednio na pani głowie spoczywa. Natomiast a propos 35-lecia, piękny koncert się zapowiada.
1: Tak, mamy koncert jubileuszowy w najbliższy czwartek, 18 czerwca na ulicy Zyblikiewicza 1. To jest klub drugiego Korpusu Polskiego, który nam użycza salę teatralną, także będzie pięknie.
0: Tak, z tego co pamiętam, dawniej to była akurat sala klubu garnizonowego, ale to w tym momencie chyba nazwa nie będzie istotna. W repertuarze co będziemy mogli usłyszeć?
1: No to, co śpiewają zwykle chóry akademickie, czyli od klasyki, od muzyki troszkę dawniejszej, po rozrywkowe, bardziej takie opracowania łagodne dla uszu współczesnego człowieka.
0: No dobrze, bo jak się ciśnie na język pytanie, Gaudeamus będzie?
1: Tradycyjnie jubileuszowe koncerty zaczynamy od Gaudeamus igitur, jako że jest to taki hymn studencki, można powiedzieć akademicki, który od razu nadaje rangę uroczystości.
0: No cóż, to ja w takim razie ze swej strony życzę, żeby koncert się udał i jak najbardziej pięknie przebiegł, a poza tym oczywiście kolejnych lat, nie powiem ilu, bo to w tym momencie myślę, że nie ma co tutaj przesadzać, natomiast oczywiście jak najdłużej, jak najgłośniej i jak najpiękniej.
1: Zapraszamy wszystkich na koncert, a studentów i pracowników do uczestnictwa w chórze kantata.
0: A, no właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo mówiliśmy o koncercie, ale to mam rozumieć, że koncert z wstępem darmowym.
1: Tak, oczywiście, koncert jest darmowy dla wszystkich, którzy zechcą nas odwiedzić. Zapraszamy.
0: Wymaga potwierdzenia?
1: Wymagały potwierdzenia tylko z zaproszenia VIP-owskie, ale to już mamy
0: załatwione. Dobrze, to zapraszamy jeszcze raz. Czwartek, godzina...
1: 18.30.
0: 18.30, klub na Zbigniewicza Wojskowy. Zapraszamy.
2: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca i 169 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Elżbieta, Marek i Amanda, a także Emil, Maryna, Paula, Efren, Leoncjusz i Aman. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak bardzo poważnie Światowy Dzień Raka Nerki. Równie poważnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, ale już bardziej przyziemnie Dzień Zrównoważonej Gastronomii. No i uwaga, uwaga, Międzynarodowy Dzień Sushi Mnia. Mniam. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że dzisiaj o 22:00 w klubie Studio Disco będzie się działo, w związku z tym możecie się wybrać. A jeżeli wolicie inne dźwięki, to o 19:00, ale w krakowskim Forum Kultury na Mikołajskiej wieczór flamenco też zapowiada się tanecznie. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak się zastanawiałem, co by było najciekawsze dla Was. No i wychodzi mi na to, że taką propozycją, no myślę, że nad wyraz ciekawą, intrygującą, a z kolei również z pewną dozą, że tak powiem, no nie wiem, czy można tak chyba to określić, ale nostalgii niech będzie i w ten sposób. Drzewo magii do obejrzenia, jakby co do czego, to pamiętajcie o tym, że będzie je można obejrzeć o 15:35 i 18:10. Film raczej dla młodych widzów, ale oczywiście z przesłaniem bardzo, bardzo mocnym. Mamy rodzinę, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję, a tam internetu nie będzie. No i co się dzieje? No cóż, moi drodzy, pooglądajcie, bo jest to być może również pomysł na to, jak sobie zorganizować na przykład wakacje, gdy router nie działa. Chyba któryś kabaret coś takiego miał. No ale to już jest zupełnie inna historia. No i zapraszam Was dzisiaj na 18:30 do klubu wojskowego na ulicy Zybikiewicza. Klub, a w zasadzie sala reprezentacyjna, sala koncertowa klubu drugiego korpusu Wojsk Polskich. Jednym słowem, na pewno warto się przejść, a tam koncert jubileuszowy, bo chór Kantata Politechniki Krakowskiej obchodzi swoje 35-lecie. Na koncert zaprasza dyrygent pani Marta Stus, no i zaprasza Radio Nowinki, bo myślę, że warto podejść i posłuchać repertuaru naszej no, sztandarowej, churalnej orkiestry. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, można nas słuchać całą dobę na okrągło, natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak, natomiast jutro, tuż po godzinie 9:00 poranek, wieczorem w piątek herbatka, to o 21:00. Zapraszam do słuchania nowinek, przypominam, inżynierskie historie dzisiaj o 21:00, a w zasadzie po 21:00.

0: Przed naszym mikrofonem pani Marta Stus, jakby nie było, osoba, która prowadzi chór kantata. Mam pytanie, bo prawdę mówiąc, aż mi się nie chce wierzyć, że to już 35 lat strzeliło.
1: No, strzeliło. Chór już tyle istnieje. Ja osobiście prowadzę go 25 lat, także to dla mnie duży jubileusz.
0: Tak, to od razu jedno pytanie mniej, bo chciałem właśnie zapytać, od ilu lat to już bezpośrednio na pani głowie spoczywa. Natomiast a propos 35-lecia, piękny koncert się zapowiada.
1: Tak, mamy koncert jubileuszowy w najbliższy czwartek, 18 czerwca na ulicy Zbilkiewicza 1. To jest klub drugiego Korpusu Polskiego, który nam użycza salę teatralną, także będzie pięknie.
0: Tak, z tego co pamiętam, dawniej to była akurat sala klubu garnizonowego, ale to w tym momencie chyba nazwa nie będzie istotna. W repertuarze co będziemy mogli usłyszeć?
1: No to, co śpiewają zwykle chóry akademickie, czyli od klasyki, od muzyki troszkę dawniejszej, po rozrywkowe, bardziej takie opracowania łagodne dla uszu współczesnego człowieka.
0: No dobrze, bo jak się ciśnie na język pytanie, Gaudeamus będzie?
1: Tradycyjnie jubileuszowe koncerty zaczynamy od Gaudeamus Igitur, jako że jest to taki hymn studencki, można powiedzieć akademicki, który od razu nadaje rangę uroczystości.
0: No cóż, to ja w takim razie ze swej strony życzę, żeby koncert się udał i jak najbardziej pięknie przebiegł, a poza tym oczywiście kolejnych lat, nie powiem ilu, bo to w tym momencie myślę, że nie ma co tutaj przesadzać, natomiast oczywiście jak najdłużej, jak najgłośniej i jak najpiękniej.
1: Zapraszamy wszystkich na koncert, a studentów i pracowników do uczestnictwa w chórze kantata.
0: A, no właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo mówiliśmy o koncercie, ale to mam rozumieć, że koncert z wstępem darmowym.
1: Tak, oczywiście, koncert jest darmowy dla wszystkich, którzy zechcą nas odwiedzić. Zapraszamy.
0: Wymaga potwierdzenia?
1: Wymagały potwierdzenia tylko zaproszenia VIP-owskie, ale to już mamy załatwione.
0: Dobrze, to zapraszamy jeszcze raz. Czwartek, godzina...
1: 18.30.
0: 18.30, klub na Zbigniewicza Wojskowy. Zapraszamy.
2: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
3: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
2: Teatr. To beer or not to beer?
4: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
5: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. W każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
6: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No tak, dla tych, którzy nie słuchali, to od razu podpowiadam, przypominam, koncert na 35-lecie chóru Kantata, Politechnicznego chóru Kantata, jutro na Zybnikiewicza 1 o godzinie 18.30. Gaudeamus na początek, a później, no któż to wie. Musicie to sprawdzić, bo to inaczej się chyba zrobić nie da. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to mogę wam odpowiedzieć już w tej chwili, że w zasadzie tradycyjnie będzie o premierach filmowych. To po pierwsze, będzie również też nie bez dwóch zdań i bez jakichś dodatkowych podtekstów o propozycjach kulturalnych, które będą miały miejsce na terenie miasta Krakowa i nie tylko miały miejsce, a to w najbliższych dniach, oczywiście tygodniu, o, to będzie chyba lepiej brzmiało. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, będzie o propozycjach do obejrzenia filmów, które na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych się pojawią. No i chcąc, nie chcąc, oczywiście będzie również o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, bo na razie kolejna sensacja się chyba zapowiada. No chyba, że Portugalczycy, że tak powiem, jak Francuzi wczoraj, oj, chwycą nagle Powera, żeby przypadkiem nie wypaść blado, no bo jak na razie z Demokratyczną Republiką Konga na razie remisują, bo prowadzenie objęli, jeżeli się nie mylę, w 6 czy 7 minucie Portugalczycy oczywiście, a Demokratyczna Republika Konga na zejście w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zdążyła wyrównać. Moi drodzy, oj, w tych mistrzostwach sporo się dzieje. No myślę, że wczoraj to Francuzi poczuli się prawie tak jak Hiszpania, a nie chcieli. W związku z tym nagle było przebudzenie mocy. O, od razu filmowy tytuł się zrobił. Dobrze, moi drodzy, a skoro już mowa o tym, no to zaczynamy grać, no bo w końcu newsy newsami, informacje informacjami, ale radio bez muzyki. No nie, no to KFM to my nie jesteśmy.

A, no i od czego by tu zacząć, moi drodzy? No to zaczniemy od początku, no bo co by tu innego można zaproponować? A skoro tak, no to ruszamy i to intensywnie. Przypominam, że trwa w strefie nowej na Kopernika Etno Kraków rozstaje 2026 i to jeszcze praktycznie do końca ostatniego tygodnia czerwca, w zasadzie przedostatniego tygodnia czerwca można się wybrać, bo 28 jakoś tak czerwca to jest chyba finał tegoż wydarzenia. W klubie Studio dzisiaj Alty Bridge było, natomiast jutro w krakowskim Folu Kultury wieczór flamenco, w związku z tym będzie kastaniety, będą podkute buciki i będzie się działo naprawdę sporo. Natomiast Doja Cat już pojutrze w piątek w Tauro na arenie się pojawi o godzinie 18. No cóż, no głos na pewno ciekawy, no bo w końcu Grammy to za nic się nie dostaje. A posłuchać będzie można oczywiście no, utwory z repertuaru, które będą prezentowane w trasie trasy koncertowej obejmujących obie Ameryki, Europę i nie tylko. Jednym słowem, dziać się będzie. Jeżeli chodzi o piwnicę pod Baranami, to również w piątek o godzinie 19 Zabłocki osobiście, czyli 18 piosenek w duetach z Anną Szałapak. Co prawda Anna Szałapak, no cóż, będzie tylko wirtualnie, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście warto się tam wybrać, bo poza tym będzie ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o klub Re, to również w piątek, ale o 20, no właśnie, czyli zespół rockowy z regionu Greater Manchester w Wielkiej Brytanii będzie grał. Div. O, może tak chyba to trzeba przeczytać. Niech będzie. Solwaj nocą również w piątek, ale o godzinie 20 i w Solwaju, czyli na Zakopiańskiej, będzie Beton, czyli no powiedzmy nowy, znaczy nowy, debiutujący zespół, może w ten sposób trzeba podkreślić. W każdym razie na pewno ciekawie się zapowiada. 20 w sobotę w klubie Studio Festiwal Black or White 2026, to już 10 edycja festiwalu, w związku z tym są tacy, którzy czekają na to, natomiast są tacy, którzy mogą się włączyć w oczekiwanie na kolejny jubileusz, chodząc oczywiście na festiwal. Natomiast w klubie Re, to również na sobotę i na 19, Paranoid i Jonasz Gubera będzie występował, chociaż nie tylko, ale zapowiada się to oczywiście nad wyraz intrygująco, ciekawie i powiedziałbym również mocno. Natomiast w Centrum Kongresowym ICE, Bryan Adams, Bar Bones, no... koncert kameralny Bryana Adamsa. Były wielkie koncerty, to jest akurat ten koncert bardziej kameralny, a i wyjątkowy oczywiście. Tak jak powiedziałem, Centrum Kongresowe ICE Kraków o 19.30 w sobotę. Natomiast ci, którzy chcieliby nieco mocniejsze brzmienia, dzień później na 18 do Hyde Park mogą się przejść. Melrose Avenue, jednym słowem, będzie oczywiście no, trochę inaczej, mocniej. No i ciekawie też, Cinema Paradiso 2, będą piosenki filmowe, no to nie jest stricte, że tak powiem, koncert czy prezentacja filmowa, ale myślę, że Joanna

I również można tutaj spokojnie przejść, bo będzie głośno, bardzo głośno, jak to zwykle się zdarza. Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą stronę miasta, to prawie wszystko, a ja chciałbym podpowiedzieć wam pewnego rodzaju ciekawostkę, bo w Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce, co prawda jest to już prawie od miesiąca czynne, ale jeszcze przez parę miesięcy możecie w trakcie zwiedzania trasy turystycznej obejrzeć, no myślę, że bardzo intrygującą wystawę. Wystawa nosi tytuł Święta Barbaro, módl się za nami. Bynajmniej nie chodzi o jakąś formę wspólnej modlitwy, ale na rzeczy coś jest, bo jest taki pan z Hiszpanii wywodzący się, profesor zresztą Fernando de la Mondes, który jest geologiem, no, a był związany zawsze z górnictwem. No i właśnie on przez 4 dekady kolekcjonował różne przedmioty, które prezentują no powiedzmy objawy sztuki czy inne przedmioty związane z kultem świętej Barbary. I to wszystko można obejrzeć na 3 poziomie kopalni soli w Wieliczce w trakcie zwiedzania trasy. Jednym słowem myślę, że na pewno jest to coś, co może pobudzić wielu do zaintrygowania i ciekawości. Dla równowagi w Niepołomicach możecie w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa pooglądać grafiki Salvadora Dali. To myślę też wielu zaintryguje. Grafiki są od paru dni dostępne, natomiast jeszcze chyba do 1 dni lipca będą wystawiane, także jest to na pewno warte grzechu i odwiedzenia. No a swoją drogą oczywiście zawsze do Niepołomic podjechać można, popodziwiać zamek, planetarium w pewnym stopniu też, albo obserwatorium astronomiczne prędzej. No i oczywiście parę innych rzeczy. Tak na marginesie, zdaje się, planetę już dołożyli, w związku z tym te, no powiedzmy, manualny układ planetarny, układ słoneczny, no jest praktycznie kompletny. A skoro tak, moi drodzy, to chyba jest ten moment, żeby sobie zagrać coś głośno, mocno i od kopa.

0: Tak, moi drodzy, to jest chyba ten moment, którym powinienem powiedzieć tyle, że przechodzimy do filmów. Tak na marginesie dalej 1-1 w meczu, w związku z tym, no, czekamy na rozwój sytuacji i co z tego wyniknie, to tego jeszcze chyba nie wie nikt, moi drodzy, na pewno nikt. Skoro tak, no to przechodzimy do propozycji filmów, które będą miały swoją premierę już w najbliższy piątek, w najbliższych dniach oczywiście. A skoro tak, moi drodzy, no to uwaga, uwaga, propozycja, no myślę, że no bardziej z kina studyjnego, to też chyba nie ma się co oszukiwać, ale nie zmienia to faktu, że jest to oczywiście film na wyraz interesujący. Produkcja włosko-izraelska, co jest o tyle istotne, że ten dramat, bo o takim filmie oczywiście mówimy, dotyczy Iranu. Generalnie tytuł, czytając Lolitę w Teheranie, to historia pewnej nauczycielki, która w tajemnicy razem z 7 uczennicami czyta zakazane zachodnie książki w takim rewolucyjnym Iranie, moi drodzy. Dla wielu z nas sytuacja, w której no, nie można się swobodnie wypowiadać, nie można mówić tego, co się myśli, nie można czytać to, co byśmy chcieli, zakrawa w tym momencie za, no nie wiem, coś niewyobrażalnego. A pamiętajcie, że nie tak dawno jeszcze również i u nas były na przykład książki, których, czy tematy, o których de facto nie można było rozmawiać, a w Teheranie, dzisiejszym Iranie, takich tematów, takich wątków jest cała masa. Zresztą to nie tylko kwestia wolności dotyczącej książek, literatury, filmu, sztuki jako takiej, ale również kwestia obyczajowości, bo przecież pamiętajcie, Iran w latach 70. to była oaza wolności, swobody. To w tym momencie sąsiednie kraje arabskie no niemalże fatwy i klątwy rzucali, no bo jakżeż to można było kobietom pozwolić na to i owo. No a w tej chwili, no powiedzmy, co po niektóre mieszkanki Iranu pewnie patrzą z zazdrością na kraje Zatoki Perskiej, nie ze względu nawet na bogactwo, tylko na możliwości, które nawet tam kobiety czasami mają, a których to możliwości w Iranie dla kobiet nie ma. Ale rozgadałem się o tym. Kolejna propozycja, którą na pewno wam podpowiedzieć mogę, to propozycja amerykańska, ale bardziej kulturowo rzecz ujmując brytyjska. Robin Hood, koniec legendy. Mamy tutaj zmęczonego latem i no, latami życia, no a przede wszystkim jeszcze również różnych przestępstw, przynajmniej w świetle prawa brytyjskiego. Oczywiście Robin Hood zostaje ciężko ranny po bitwie, którą uważał za swoją ostatnią, no i uratowany przez tajemniczą kobietę otrzymuje szansę nie tylko na wyzdrowienie, ale i odkupienie. A czy to ewentualnie wyjdzie? No cóż, musicie obejrzeć, aby w pełni zakosztować tego filmu i móc się wypowiadać. Kolejna propozycja, tym razem propozycja Pawła Pawlikowskiego. W związku z tym jest to film polski, a ściślej koprodukcja francusko-niemiecko-polsko-włoska pod tytułem Ojczyzna. Mamy tutaj Thomasa Manna, tego Thomasa Manna, wielkiego literata, oraz jego córkę, którzy przemierzają po wojenną Europę. No, oglądają, myślą, przemyśliwują, no i oczywiście porównują. A to wszystko oczywiście do obejrzenia. No w końcu taka wizja Europy, powojennej Europy oczami Niemca obrazowanej, to na pewno coś ciekawego. A że Paweł Pawlikowski ma talent do tego typu ujęć, no i jest to w dużej mierze produkcja czarno-biała oczywiście, no to jest na pewno wiele ciekawych wątków. August Diehl między innymi w roli główny Hans Zischler w roli Thomasa Manna. Jednym słowem jest sama masa. Sandra Hiller powinniście pamiętać właśnie z takiej dosyć znanej produkcji, a ona akurat córkę Manna, czyli Erika Mann, odtwarza. Film na pewno ciekawy, poruszający, a przy okazji bardzo, bardzo przemawiający. Kolejny film, tym razem fantastyka, no powiedzmy z domieszkami horroru, czyli Backrooms bez wyjścia. Mamy, tak, no, amerykańska produkcja, mamy tutaj pewien salon meblowy, a w jego piwnicy pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata. Jak myślicie, czy ktoś się tamtędy przemieszczał? Odpowiem twierdząco, ale kto i jak, no musicie sami sprawdzić. Jeżeli chodzi o filmy te premierowe, to w zasadzie tyle. Ja jeszcze tylko rzut okiem, czy aby coś się nie zmieniło. Dalej 1-1, a mamy 77 minutę meczu. W związku z tym niedługo wiele się rzeczy się wyjaśni. A my, no właśnie, koniec świata, moi drodzy, dawno niesłyszany, ale nie zmienia to faktu, że taki wynik meczy to mogą być.
1: Porąbane sny, znów z łóżka trzeba wstać i dalej jakoś żyć, choć czasem nie wiem jak.
0: No jak w nocy oglądacie mecze, to ciężko wstać.

No dobra, to akurat grupa Koniec Świata. Tak jak gdzieś tam zdążyłem napomknąć, to w końcu jest. No, pewnego rodzaju odpowiedź na pytanie, jak reagujemy w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę, że po prostu nie dosypiamy, no bo no, są tacy, którzy oglądają mecze, no i są tacy, którzy starają się być bardziej na bieżąco od innych. Skoro tak, no to chyba powinienem jeszcze dorzucić dwie sprawy takie z pogranicza oczywiście różnych spraw, bo taka ciekawa trasa turystyczna jest uruchomiona, czyli schrony w Nowej Hucie, czyli podziemna Nowa Huta, to na osiedlu szkolnym 22. Można pooglądać tak, jak wyglądały i w zasadzie wyglądają cały czas schrony pod Nową Hutą, bo ich tam troszeczkę jest. Jest również no jest to jakieś forma dziedzictwa zimnej wojny oczywiście, ale również ciekawostek organizacyjnych, no bo w końcu mamy budować nowe. No i jeszcze jedna sprawa, która chyba nie powinna wam umknąć, bo w sumie tak koncertowo to też się rozgrywa, ale pamiętajcie o tym, że już od piątku do niedzieli, czyli piątek, sobota, niedziela, Bianki w Krakowie 2026, w tym roku pod hasłem Między ogniem i wodą się będą rozgrywały, w związku z tym sporo, ale to sporo rzeczy, czyli stacja plecenia wianków, konkurs na najpiękniejszy wianek, spływy Wisłą i puszczanie wianków na wodę, mapping Silent Disco, to tak o świcie, dodatkowo na Powiślu Zuta Lor, Mela Koteluk, Sfoda i Nichos, no i oczywiście jeszcze cała masa innych atrakcji, które po prostu nas mogą zaskoczyć. Piknik niemożliwy przy Krikotece jeszcze będzie, no i wianki na sportowo również. Jednym słowem, naprawdę sporo tego. No a skoro wianki, to znaczy, że najdłuższa noc, a skoro najdłuższa noc, no to co to oznacza? No przede wszystkim chyba to, że kończy się wiosna, moi drodzy. Ostatni raz bezpiecznie mogę to chyba puścić tym razem.

No i propozycje serwisów streamingowych teraz, moi drodzy, także się zaczyna. Dzisiaj od HBO Max startujemy, raz, że nowy zestaw, to jedna sprawa, a druga sprawa, no jest tam perełka, na którą ja osobiście czekam, bardzo czekam. No ale to już jakby inna sprawa. Dzisiaj na serwery weszło m.in. Droga Anglii, odcinki 1-4. Jeżeli się nie mylę, to mamy tutaj opowieść no, piłkarską, bo mamy selekcjonera piłki nożnej, a w zasadzie angielskiej drużyny, który psychologicznie próbuje walczyć ze strachem i walczyć o zwycięstwo. Czy się uda, oczywiście możecie się przekonać w własnym zakresie. Dodatkowo również dzisiaj Krokodyle Łzy, czyli taki film, no powiedzmy, o farmie krokodyli, a trochę zahukany człowiek, który mamusię ma, a mamusia decyduje o wielu rzeczach. Jednym tak. Dodatkowo jeszcze Witrwal, to akurat też od dzisiaj, natomiast od jutra Król Rozrywki, Kłamca, Kłamca, Gwiazdorskie, co prawda. Mamy tutaj, no powiedzmy, tatę, który no ma problem z mówieniem prawdy, ale prawnikom to się podobno zdarza. W każdym razie dodatkowo jeszcze Lizę Frankenstein, to akurat nawiązanie jak najbardziej no chyba znane. Od piątku Demony Hollywood, druga seria, pierwsze 5 odcinków, dodatkowo jeszcze Ultrasi, Pasja i Śmierć, czyli znowu o piłce. Natomiast dramat i to taki wojenny, Sisu Droga do Zemsty, świat ogarnięty wojną i człowiek, który próbuje zmienić sytuację, a przy okazji przetrwać, no i uczcić zmarłych. Kaskader, gwiazdorska obsada, też chyba godne polecenia, natomiast na sobotę Wybór pianisty, IF, film też do obejrzenia, krótki tytuł. No i o tenisie jeden film jeszcze też będzie. Natomiast ja chciałbym wam zwrócić uwagę na poniedziałek. Otóż w poniedziałek, moi drodzy, 22 czerwca, HBO Max, Ród Smoka, w zasadzie trzeci sezon Rodu Smoka, odcinek pierwszy, czyli wchodzimy w nowy zestaw przygód smoków i Westeros. Warto o tym pamiętać, a poza tym jeszcze jedna propozycja, trzeci sezon Ród, który zbudowały smoki, odcinek pierwszy też do obejrzenia. Na środę z kolei Welcome to Pleadville, 10 odcinków, także obejrzeć jak najbardziej będzie można. Ja podpowiem, że w HBO będą również klasyki, ale to w następnym tygodniu, w związku z tym do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o propozycje, które pojawią się na Prime Video, poza zestawem, który no już chyba od jakiegoś czasu się kręci i obejrzeć można, to podpowiem, że tak, od paru dni Legenda Vox Machiny jest do obejrzenia, także można podejść. Każdy kolejny rok łzawe, ale sympatyczne do oglądania, natomiast na pewno przewrotne to Po twoim trupie. Generalnie małżeństwo, które wyjeżdża no, ponoć ratować związek w trakcie urlopu, ale okazuje się, że jakby to powiedzieć, nie tylko on, nie tylko ona, ale obydwoje naraz wpadają na podobny pomysł, że może jednak lepiej zakończyć ten związek w inny sposób, to znaczy w pojedynkę, to znaczy drugie no, wypada z obiegu. O, ale tak bardzo, bardzo dosłownie wypada z obiegu. Natomiast od piątku Wyspa Umarłych będzie do obejrzenia. Daisy Ridley, to akurat nic z Ridleyem Scottem związanego, ale obejrzeć pewnie można będzie. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, które są już jak najbardziej, to Król Rozrywki. Mówiłem, że to akurat na HBO Max wchodzi, na Prime Video jest dostępne. Legalna Blondynka to chyba od jakiegoś czasu dostępna. A, no właśnie, bym jeszcze zapomniał. Twoja Wina Londyn UK to też jest od dzisiaj dostępne na serwisach Amazon Prime. Natomiast Legalna Blondynka w pełnym zestawie jest od paru dni już oczywiście widoczna. No i Zabawa Pochowanego też jak najbardziej.
Jeżeli chodzi o Disneya, to tutaj Smoczy Napastnik od paru dni jest dostępny, jak również Iron Man i Super Ekipa. W związku z tym przymieście się, bo warto o tym pamiętać. Natomiast podpowiem, że Avatar Ogień i Popiół. Co prawda to jest przyszły czwartek, ale pozwalam sobie już w tej chwili napomknąć, że też będzie dostępny do obejrzenia, także przygotujcie się i bierzcie uważnie, no bo oczywiście jest to tytuł jak najbardziej godzien pochwały i polecenia. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, czyli Netflix, który jak zwykle tytułów dużo przygotowuje, to uwaga, żeby nie było odpuchy. Tytuły licencyjne, zaczynamy jak zwykle. Dzisiaj Za duży na bajki 3 się tam pojawi. Niedawno był w kinach, teraz macie do obejrzenia. Tak na marginesie, od wczoraj jest Robin Hood Książę Złodziei dostępny na serwisie Netflixa. Przypominam, od piątku będzie nowy film z krainy Robin Hooda, czyli Robin Hood, koniec legendy, a trochę inaczej, czyli Robin Hood, Książę Złodziei, już na Netflixie jest po raz kolejny do obejrzenia. Nocny Pościg i Och Życia, a także Finding Forrester, to będą propozycje, które będą do obejrzenia od jutra, jak również Podróż w Niepamięć i Dexter, a Dexter w pełnym wymiarze, bo 8 sezonów do obejrzenia. W piątek Dirty Dancing 2, moi drodzy, co prawda ja wolałem zawsze jedynkę, ale dwójka też oczywiście muzycznie była jak najbardziej fajna, sympatyczna i w ogóle. No a dodatkowo Zwycięskie Losy Jerego i Merch to akurat również od piątku i Zamachowiec. Natomiast jeżeli przechodzimy do propozycji własnych, a w zasadzie produkcji własnych Netflixa, to od wczoraj Ulubienica Ameryki, czyli Liderki Dallas Cowboys, sezon trzeci, na pewno się spodoba, a poza tym Za wszelką cenę, to akurat od jutra będzie do obejrzenia, jak również Wiadomość dla Isabel, też od, nawet nie od jutra, tylko od pojutrze. Dodatkowo jeszcze Kolorowanka, również pojutrze, i Oaza. Natomiast na sobotę można już się przygotować na Kuźnię Piłkarskich Talentów. Mamy wysyp filmów, które, no i dokumentów, i filmów, które akurat zahaczają od kwestie futbolowe. No nie powinno nas to za bardzo dziwić, no bo, no cóż, no wystarczy spojrzeć w ramówkę programową, no jak również to, że dzisiaj jest nas troszeczkę mniej. Nie żebym wypominał, dziękuję, że poświęciliście również mi troszeczkę czasu. Natomiast od wtorku będzie do obejrzenia Written Flow, czyli sezon trzeci dotyczący Włoch na pewno. No i w środę Ray Hamilton, This Just Hit Me, czyli bardziej muzycznie będzie się odbywało. To jeżeli chodzi o te szybkie propozycje, tyle. Ja tylko dorzucę, że mamy już dogrywkę meczu Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. No i zgadnijcie, co się dzieje. Jest dalej 1-1, w związku z tym zapowiada się kolejna sensacja na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Poszło sporo, a co ja teraz powiedzieć? No dobra, game change.

No cóż, chyba podsumowując, jest sytuacja jednoznaczna. Ci, którzy stawiali na wysokie zwycięstwo Portugalii, nie trafili. No może tak. A my przechodzimy do propozycji filmów do obejrzenia na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, no bo w końcu nie wszyscy mecze oglądają, a niektórzy może będą chcieli wręcz, no przeciwnie, po prostu oderwać się od futbolu, no bo ileż można. No, są tacy, którzy uznają, że zawsze i w każdej okoliczności bądź ile można, ale są i tacy, którzy mogą odchodzić do tego inaczej. Jeżeli tak, no to uwaga, uwaga, na Polsacie dzisiaj francuska komedia, w którym konserwatywny burmistrz miasteczka stara się o reelekcję. A to film pod tytułem Szczęśliwy mężczyzna. No a no cóż, jeszcze kwestie tam, że tak powiem, różnic w orientacji między małżonkami i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś powodu, żeby ewentualnie przerwać mecz i przełączyć się na bardzo dobry film, na TVN-ie o 23.10 będzie powtórka Dune, część druga, czyli Chalamet i Zendaya do obejrzenia oczywiście. Stopklatka 22.25, Ludzie Honoru z kolei, Tom Cruise, młody jeszcze jak najbardziej. A na pulsie o 22.05 Steven Seagal, który w 2009 roku był jeszcze całkiem dobry. Teraz nie jest już taki dobry, ale wtedy jeszcze był całkiem dobry, niezmanierowany, ale gra, uwaga, uwaga, w filmie Żądza Śmierci, gdzie wciela się w rosyjskiego gangstera, który no powiedzmy zmienia tryb życia, ale jak się dowiaduje, że to i owo, no to zaczyna robić, że tak powiem, jesień średniowiecza ogólnie rzecz ujmując. Kolejne propozycje to w tym momencie Siedmiu Wspaniałych na Super Polsacie o 21 do obejrzenia. Co prawda mówimy o tej wersji nowej z 2016 roku, ale no powiedzmy da się obejrzeć. Ja bym jednak wolał tą wersję klasyczną, no jakby nie było. Natomiast na TVP Kultura polskie rozliczenie z nazizmem w, no nie, może nie z nazizmem jako takim, z kumoterstwem, troszeczkę innymi wizjami. Biała odwaga, czyli nie wiem, czy kojarzycie Guralenwolk, państwo góralskie, szczep germański, który ponoć w polskich górach się utrzymywał. Tak przynajmniej twierdzili niektórzy niemieccy naukowcy, a podchwycili to również niektórzy działacze góralszczyzny, również z tych bardzo znanych rodów góralskich między innymi. A skądinąd oczywiście jest to również powód, dla którego ten film był przez środowiska akurat podhalańskie bardzo, ale to bardzo zwalczany. Tym bardziej przytyk do tego, żeby to sobie pooglądać, moi drodzy. Mamy naprawdę ciekawy film do obejrzenia. Biała odwaga, to już lada moment startuje na TVP Kultura. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, to podpowiem, że 22.25 Nowożeńcy, amerykańsko-niemiecki film z 2003 roku, też warto chyba poświęcić. Natomiast na TVN-ie polska czarna komedia pod tytułem Czarna Owca. Film świeży, bo raptem zszedł paru lat, także oglądać się będzie chyba całkiem nieźle. Natomiast na pulsie również polskie rozliczenie z historią, czyli Jack Strong, a ściślej chodzi o Ryszarda Kuklińskiego. To jest akurat film, który będzie do obejrzenia o 22.15 na pulsie jutro. To też podkreślam. Natomiast na Super Polsacie jutro o 22.50 będzie 2012, czyli fantastyka, a w zasadzie film katastroficzny, ale no myślę, że fantastykę też można tutaj akurat podciągnąć. Natomiast Babylon AD do obejrzenia na TV4 o 23.00 to już fantastyka, że tak powiem, no bez dwóch zdań i bez dociągania akurat kontekstów. Tak a propos, jeżeli dzisiaj nie zdążycie obejrzeć Białej Odwagi, jutro na Kulturze będzie również, tylko tyle, że o 23.35 myślę, że też dobra pora. I
idźmy dalej. Piątek, moi drodzy, piątek weekendu, początek. Dzień Niepodległości, Odrodzenia o 23.30 na Polsacie. Wczoraj było, nie będę ukrywał, oglądałem, dlaczegożby nie, przynajmniej kawałek. Natomiast o 23.30 będzie to do obejrzenia na Polsacie, także zapraszam. Natomiast sensacja amerykańska od kołyski aż po grób na TVN-ie o 22.30 również w piątkowy wieczór będzie to możliwe do obejrzenia. Jeżeli chodzi o stopklatkę American Pie, komedia może nie górnych lotów, ale bawi niezmiennie od właśnie ilu to już lat? Blisko 30 z grubsza, także spokojnie do obejrzenia. No i Prawo zemsty o 22.15 na Pulsie, też w piątek wieczorową porą do obejrzenia. Na Pulsie 2 13 Wojownik będzie o godzinie 23.00. Antonio Banderas, film z 1999 roku, Arab w świecie wikingów, myślę, że też się spodobać może. A fantastyka, w zasadzie przygody z kontekstem fantastycznym, czyli Battleship, bitwa o ziemię, na TV4 też się spodobać może, a na Super Polsacie o północy Bożki Gigolo, komedia romantyczna. No cóż, rozrywka czasami też może się wielkie uczucie no, przerodzić. To tak podsumowując oczywiście. Ja z kolei jeszcze podpowiem, że Papilon Motylek, dramat obyczajowy o 20.00 TVP Historia. Film z 2017 roku, natomiast jest to jakaś forma remake'u filmu, który na pewno mogliście obejrzeć już bardzo, ale to bardzo dawno. Jeszcze jedna sprawa, ale to już bardziej naukowa. Przestrzenie Banacha. Nie wiem, czy kojarzycie termin matematyczny, ale to matematyk Stefan Banach. Dokument o nim będzie na jednym z kanałów telewizyjnych TVP Rozrywka, Myślę i Nauka. O 2 w nocy, późno. Temat akurat bardzo usypiający, ale podpowiedzieć oczywiście należy, tym bardziej, że temat taki troszeczkę uczelniany, rzekłbym. Jeżeli chodzi o kwestie soboty, to znowu rozciągamy akurat na również poranek, no bo w końcu są czasami młodzi widzowie, którym trzeba zagwarantować do obejrzenia to i owo, żeby można było jeszcze dospać. Jakby co, o 7.20 na TVN7 Scooby-Doo będzie do obejrzenia. A uwaga, Karate Kid o 6.55 na TV6, to tak dla podciągnięcia. Super Polsat Trolle o 10.00 z kolei zaprasza. Animacja, myślę, że jak najbardziej się... no i jeszcze Safari o 8.40 będzie na Pulsie 2 do obejrzenia. Także myślę, że wybór jest naprawdę spory. Wracając do wieczorowej pory, to podpowiem, że na Polsacie o 22.50 Szybcy i Wściekli. Co prawda szósta odsłona trochę wtórna, ale pooglądać oczywiście można. Natomiast Podwodna Połapka 2, czyli Labirynt Śmierci, o 23.40 na TVN-ie akurat do obejrzenia. Ja jeszcze podpowiem, że Ostatni Rycerz przygodowy o 22.40 na stopklatce będzie z kolei. Natomiast Buddy Gord i Żona Zawodowca, sensacja trochę wtórna, ale obejrzeć się jak najbardziej da, to będzie na Pulsie. Natomiast Liga Sprawiedliwości, czyli fantastyka i superbohaterowie, to będzie na TVN7 o 22.00. Natomiast o 23.00 Escape Room, najlepsi z najlepszych, horror, to dla straszących się, ale takie jest pogranicza, także jeszcze można sobie tutaj pozwolić na obejrzenie. A ja jeszcze podpowiem, że Ognie Świętego Elma będą na TVP Kultura o 23.30. Film z 85 roku, także lat trochę ma, ale naprawdę ogląda się całkiem
Dobrze. Niedziela, znowu troszeczkę szerszy zakres, czyli od razu przechodzimy do godzin porannych, no bo tutaj coś trzeba zagwarantować. Będzie Pinokio w wersji fantastycznej, takiej prawie że animowano-rysunkowej z 2019 roku, to na TVN7. Natomiast o 11.45 TV4 Hotel Transylwania, natomiast wracając jeszcze troszeczkę w bok, sezon na misia o 11.25, sezon misia 3 będzie do obejrzenia. Jednym słowem, misiu jak zwykle sympatyczny razem z Jelonkiem, także obejrzeć, no ja chętnie też bym poglądał. Wieczorem z kolei wiecznie doskonała Zielona Mila na Polsacie o 20 w niedzielę, także to jest na pewno do obejrzenia. Dodatkowo jeszcze Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Chyba końcowy niemalże film z zakresu Indiana Jonesa, to TVN z kolei zaprasza. Natomiast Ognisty Podmuch o strażakach, troszeczkę o 22.10 na Stop Klatce. A ja jeszcze podpowiem, że jakby co, to Moonfall o 21 będzie na Pulsie do obejrzenia. Natomiast Erin Brockovich, oscarowy film z Julią Roberts o 23.30, biografia skądinąd z 2000 roku, także już troszeczkę lat ma, na Super Polsacie o 23.30, jeszcze raz podpowiem. A Bersalino i Spółka, klasyk z 1974 roku, francusko-włosko-niemiecki film na TVP Kultura, też myślę, że wielu się spodoba. I jeszcze tylko szybciutka informacja, bo na Pulsie o 21.50 w poniedziałek Maczeta będzie do obejrzenia. Chyba nic dodać, nic ująć, ci, którzy kojarzą, obejrzą, a może Śmierci na TVN-ie o 22.00. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmowe, a ja myślę, że to jest ten moment, żeby zagrać The Favorite Game. Przepraszam, teraz właściwie. Cardigans.

0: No cóż, moi drodzy, Portugalia za nami, albo i przed nami, to już w tym momencie w ich nogach i sercach będzie oczywiście to, co zdecyduje, co się dziać będzie. A skoro tak, no to dzisiaj jeszcze chyba, co będzie? W nocy będzie, uwaga, Uzbekistan, Kolumbia rozgrywane. No a wieczorem jeszcze dzisiaj Chorwacja będzie z Anglią grała, w nocy Ghana z Panamą. Jednym słowem, sporo się tego, że tak powiem, porobiło. Ale to Mistrzostwa Świata oczywiście, Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej, tak chyba bezpiecznie powiedzieć. A u nas dzisiaj powoli dobiegamy do końca programu. Ja przypominam, jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9:00. Oczywiście zapraszam serdecznie. Wieczorem jutro inżynierskie historie. Zapraszam do słuchania nowinek. A dzisiaj, moi drodzy, mówię wam już do usłyszenia. Pa, pa, cześć. No i piosenka na koniec, moi drodzy. Pa, pa, pa, pa.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Mamy dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca i 169 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Elżbieta, Marek i Amanda, a także Emil, Maryna, Paula, Efren, Leoncjusz i Aman. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak bardzo poważnie Światowy Dzień Raka Nerki. Równie poważnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, ale już bardziej przyziemnie Dzień Zrównoważonej Gastronomii. No i uwaga, uwaga, Międzynarodowy Dzień Sushi Mnia. Mniam. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że dzisiaj o 22:00 w klubie Studio Disco będzie się działo, w związku z tym możecie się wybrać. A jeżeli wolicie inne dźwięki, to o 19:00, ale w krakowskim Forum Kultury na Mikołajskiej wieczór flamenco też zapowiada się tanecznie. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak się zastanawiałem, co by było najciekawsze dla Was. No i wychodzi mi na to, że taką propozycją, no myślę, że nad wyraz ciekawą, intrygującą, a z kolei również z pewną dozą, że tak powiem, no nie wiem, czy można tak chyba to określić, ale nostalgii? Niech będzie i w ten sposób. Drzewo magii do obejrzenia. Jakby co do czego, to pamiętajcie o tym, że będzie je można obejrzeć o 15:35 i 18:10. Film raczej dla młodych widzów, ale oczywiście z przesłaniem bardzo, bardzo mocnym. Mamy rodzinę, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję, a tam internetu nie będzie. No i co się dzieje? No cóż, moi drodzy, pooglądajcie, bo jest to być może również pomysł na to, jak sobie zorganizować na przykład wakacje, gdy router nie działa. Chyba któryś kabaret coś takiego miał, no ale to już jest zupełnie inna historia. No i zapraszam Was dzisiaj na 18:30 do klubu wojskowego na ulicy Zybikiewicza. Klub, a w zasadzie sala reprezentacyjna, sala koncertowa klubu drugiego korpusu Wojsk Polskich. Jednym słowem, na pewno warto się przejść, a tam koncert jubileuszowy, bo chór Kantata Politechniki Krakowskiej obchodzi swoje 35-lecie. Na koncert zaprasza dyrygent pani Marta Stus, no i zaprasza Radio Nowinki, bo myślę, że warto podejść i posłuchać repertuaru naszej no, sztandarowej, churalnej orkiestry. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, można słuchać całą dobę na okrągło, natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak, natomiast jutro, tuż po godzinie 9:00 poranek, wieczorem w piątek herbatka, to o 21:00. Zapraszam do słuchania nowinek. Przypominam, inżynierskie historie dzisiaj o 21:00, a w zasadzie po 21:00.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskiej historii. Tym razem chciałem Wam opowiedzieć o człowieku, Polaku, który jest jednym z najbardziej znanych, z najbardziej spektakularnych przedstawicieli świata nauki XX wieku, o którym być może niewielu w nas wie. Chodzi o Stanisława Ulama. Jeżeli nic Wam to nazwisko nie mówi, mam nadzieję, że w dzisiejszym programie uda mi się go przedstawić. A jeżeli coś wiecie, no cóż, to podpowiem, że możecie wiedzieć nie wszystko, no bo jest to człowiek, który jest jednym z współtwórców bomby atomowej, ojcem chrzestnym bomby wodorowej, no i oczywiście twórcą też. A brał również udział w wysłaniu ludzi na Księżyc. Jednym słowem pracował w przemyśle kosmicznym. Jednym słowem, moi drodzy, człowiek o niebanalnej wiedzy i jeszcze większych osiągnięciach. A to wszystko jeden człowiek, Stanisław Ulam. O nim dzisiaj postaram się Wam coś opowiedzieć.
1: Acid Drinkers 是世界上最屌的乐团。

Prawdę mówiąc, to do dzisiejszego programu skłoniło mnie jedna bardzo istotna sprawa. Otóż Stanisław Ulam urodził się niemal dokładnie 117 lat temu, czyli 13 kwietnia 1999 roku we Lwowie. Dość powiedzieć, że jest to człowiek, który urodził się w rodzinie dosyć zamożnej, bo dziadek był architektem. Ojciec z kolei był cenionym adwokatem, ale też trzeba zaznaczyć, był on również wojskowym, bo dzieciństwo Ulama przypadało na okres I wojny światowej, a ponieważ jego ojciec był oficerem sztabowym, w związku z tym przez cały ten okres przemieszczał się dosyć intensywnie po terenie Austro-Węgier. Co więcej, miało to również skutek uboczny, ponieważ poza językiem polskim, wyniesionym z domu oczywiście, to również bardzo dobrze posługiwał się językiem niemieckim. Zresztą już jako kilkulatek zainteresował się astronomią i to dosyć poważnie, bo wśród jego wczesnych lektur znalazła się m.in. astronomia gwiazd, i popularne astronomie. To akurat pomogło mu właśnie w znajomieniu tego materiału to, że akurat ni mniej, ni więcej, tylko tak jak wspomniałem, doskonale rozmawiał po węgiersku, nie po niemiecku, moi drodzy. Węgierski zresztą też poznał troszeczkę, ale to wynikało z kontaktów towarzyskich, i oczywiście tych podróży. Zresztą ciekawostka jest taka, że ten tryb życia, okres wojny, przemieszczanie się między różnymi miastami spowodowało, że tak naprawdę regularną naukę mógł podjąć, rozpoczął dopiero w wieku 11 lat i to już w odrodzonej Polsce. Jednym słowem, moi drodzy, niebanalne. Dodam jeszcze, że sam Ulam wspomniał kiedyś, że swój pierwszy zeszyt podpisywał szkolny zresztą S. Ulam, astronom, fizyk, matematyk. Jak na 11-latka przyznacie, dosyć specyficzne zainteresowanie.

Stanisław Ulam odznaczał się podobno niesamowitą, wręcz szczegółową pamięcią. Zresztą skutkowało to również tym, że już w bardzo młodym wieku mógł rozmawiać o teorii Alberta Einsteina, no i wyciągać z niej bardzo, bardzo istotne wnioski. Zresztą jego przyszły kolega Stenhouse powiedział, czym jest, a czym nie jest matematyka. To akurat można chyba przyrównać również do wniosków, które wyciągał Ulam. Natomiast wbrew pozorom nie był on odludkiem, nie był człowiekiem odseparowanym, młodym człowiekiem odseparowanym od zewnętrznych czynników, też chyba grywał w piłkę, to tak chyba można powiedzieć. No ale nie zmienia to faktu, że również czytywał Karola Maja. Natomiast towarzysko również się bardzo, ale to bardzo udzielał. Skądinąd można powiedzieć, że Herbert George Wells, fantastyka, która później zbudowała chociażby najbardziej znane słuchowisko radiowe fantastyczne, była mu znana. Zresztą dość powiedzieć, że rozrywki no też nie stronił, bo nauka nie wymagała dla niego specjalnych nakładów pracy. Zresztą dość powiedzieć, że pierwszym wyzwaniem był dla niego kontakt z profesorem Zygmuntem Zawirskim, który zwrócił uwagę na talent chłopca i często po lekcjach rozmawiał z nim o matematyce, a także wskazywał lektury.

Być może, a może nawet i na pewno pod wpływem właśnie profesora Zwilskiego, 17-letni wówczas Stanisław Ulam wybrał się na cykl otwartych wykładów uniwersyteckich, gdzie po raz pierwszy zetknął się osobiście ze Steinhausem, ale przede wszystkim spotkał tam Stefana Banacha, matematyka, który de facto otworzył polski świat, polską naukę na matematykę. Był chyba jednym z najwybitniejszych matematyków swoich czasów. Skądinąd również później można powiedzieć to o Ulamie, ale to tego jeszcze dojdziemy. Zresztą ciekawostka jest taka, że pomimo tego, że Banach, no, jak na profesora był w bardzo młodym wieku, miał 34 lata, był jednak dwukrotnie starszy od Ulama, ale nie przeszkadzało mu to prowadzić z nim dosyć przyjacielskich relacji, w których, no, powiedzmy, zdarzały się rozmowy niemalże dwóch matematycznych geniuszów, ale czy można było tak wtedy mówić? Może niekoniecznie, natomiast nie zmienia to faktu, że przeszkodą do kontynuowania w tym kierunku nauki okazali się dla Stanisława Ulama rodzice, którzy oznajmili, że nie zgadzają się, zaprotestowali przeciwko temu, aby podjął studia matematyczne, w związku z tym wymogli na nim podjęcie bardziej praktycznych studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Skądinąd przypominam, że Politechnika Lwowska w pewnym stopniu jest źródłem czy protoplastą wykładowców działalności naukowej Politechniki Krakowskiej.

A wracając do Stanisława Ulama i Politechniki Lwowskiej, mogę powiedzieć ciekawostkę. Rozpoczął on naukę od razu, od drugiego roku. No i spotkał tam ważną dla siebie osobę, niejakiego Kazimierza Kuratowskiego, który podobnie jak wcześniej profesor Zwilski na etapie szkoły średniej zajął się Ulamem również poza zajęciami. Po latach zresztą wspominał, że było to niejako wtajemniczenie młodego, utalentowanego człowieka do działu wiedzy, która miała stać się jego powołaniem. Zresztą zapewne właśnie dzięki Kuratowskiemu udało się mu upublikować dwa artykuły w prestiżowym piśmie Fundamenta Matematyka, dzięki czemu będąc zaledwie na drugim roku studiów, zresztą podkreślam, nie matematycznych, ale inżynierskich, trafił do środowiska, które później przejdzie do historii nauki jako Lwowska Szkoła Matematyczna, skądinąd bardzo ważna, bo z niej wywodzili się nie tylko Stanisław Ulam, ale również matematycy, którzy później stworzyli podstawy Polskiej Szkoły Matematycznej, a poniekąd również mieli pewien wpływ na rozgryzanie tajemniczej enigmy. Ale to już zupełnie inna historia.

Tak, Enigma to inna historia, ale Lwowska Szkoła Matematyczna już niekoniecznie. Wchodziło w nią jej skład, jeżeli można tak powiedzieć, oczywiście Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Władysław Niklibors, Herman Arubach, Marek Kac, Włodzimierz Stożek, Steinhaus i Banach. Wraz z nimi Ulam stworzył niezwykle barwne środowisko genialnych matematyków, których różne koleje losu pchnęły wówczas do Lwowa. Wszyscy byli jeszcze młodzi, bo najstarszy Steinhaus dopiero odbiegał 40, wszyscy byli też bardzo dalece od naukowej powagi, więc chwilę wolno od zajęć uniwersyteckich spędzali głównie w kawiarni szkockiej, gdzie w kłębach dymu, właśnie, jak o tym można powiedzieć w dzisiejszych czasach, muzyka jak najbardziej i przy filiżankach kawy, no w tej chwili byśmy chyba powiedzieli, że przy czymś innym, rozprawiali o nowych nurtach matematyki. Zresztą tam zaczęły rodzić się nowe teorie, w ramach których rozwiązywano najtrudniejsze problemy i formułowano nowe pytania. Zresztą właśnie w tej atmosferze powstał nowy język matematyki, który okazał się kluczowy dla współczesnych nam cybernetyczno-informatycznych czasów. No bo nie czarujmy się, prace Stanisława Ulama miały również wpływ na funkcjonowanie, powstawanie cybernetyki i informatyki.

Wracając może do kwestii wspomnianego lwowskiej szkoły matematycznej, ciekawostka jest taka, że jak już urzędowali w kawiarni, no to wiele rzeczy zapisywali na stoliku, co wiązało się z tym, że przy każdym czyszczeniu te myśli niejako zniknęły. A jeżeli ciekawostka, mogę jeszcze dorzucić, że przecież sam Ulam był wtedy studentem trzeciego roku studiów, czyli drugi rok de facto, bo pamiętajmy, zaczął troszeczkę później. A zresztą sam przyznaje, że większość jego matematycznych prac brała się z rozmów właśnie z Banachem i Mazurem. To akurat nie powinno za bardzo dziwić. Ostatecznie Ulam złożył jednak stosowne egzaminy, a rozprawę magisterską napisał w ciągu jednej nocy i wkrótce po powrocie z Curychu uzyskał tytuł magistra, idąc za ciosem, doktoryzował się zaledwie rok później. Przyznacie, że to niebanalna sprawa, co może jeszcze dodać, że no generalnie jeżeli zadawał się z profesorami i dyskutował z nimi jak równy z równym, ta szybkość, jaki osiągnął tytuł magistra, jak i doktora, nie powinna za bardzo dziwić. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

1934 roku Ulam miał 25 lat i musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, bo jakby to powiedzieć, w Polsce, międzywojennej Polsce, mieliśmy urodzaj matematyków, a równocześnie mało miejsc, w których mogli oni robić to, co uznali za najlepsze. A Ulam nie wyobrażał sobie życia w kraju bolszewickim, a to wspominam o tym dlatego, że miał propozycję z Moskwy, jednak jak widać nie skorzystał. Zresztą za poleceniem Steinhausa ruszył więc na podbój zachodu, zaczął od Wiednia, następnie odwiedził Zurych, stamtąd ruszył do Paryża, następnie do Anglii. Nie była to jednak w sumie wycieczka, bo w każdym z tych miejsc słuchał wykładów sporadycznie, sam też wykładał, ale przede wszystkim zawierał kolejne znajomości. Do Lwowa wrócił mniej więcej po 12 miesiącach w roku 1935 i uświadomił sobie, że jego widoki na znalezienie tu pracy się nie zmieniły, a może nawet są jeszcze gorsze. No i w tym czasie postanowił pojechać ni mniej, ni więcej, tylko za Wielką Wodę, gdzie udał się i właśnie tam zaczął pracować. Zresztą właśnie tam poznał Neumanna, którego polubił, no a później potoczyło się dalej, bo dostał również posadę na Uniwersytecie w Princeton i stypendium, które w tym grudniu, jeszcze w tym samym roku w grudniu pozwoliło mu wypłynąć do Nowego Jorku.

Ciekawostką jest to, że w czasie pobytu w Princeton Stanisław Ulam poznał między innymi Alberta Einsteina. Chodził zresztą na jego wykłady, sam zresztą również nabierał wprawy jako wykładowca, no i cały czas rozwijał swoją szkołę matematyczną. Kontrakt na Harvardzie skończył się w 1939 roku, tuż w przededniu II wojny światowej. No i kontrakt się skończył, no i trzeba było podjąć pewne działania. No i właśnie wtedy udało mu się znaleźć posadę na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin w Madison, gdzie wkrótce został młodszym profesorem. Udało mu się również otrzymać amerykańskie obywatelstwo, co ułatwiło wiele formalności. Jednak dodatkową kwestią było to, że Ulam zaoferował swoje usługi, swoje umiejętności rządowi Stanów Zjednoczonych, bo męczyła go bezczynność wobec wojny. Próbował znaleźć sposób, aby jak najszybciej doprowadzić do jej końca. Natomiast nie mógł zaciągnąć się do lotnictwa, co mu się marzyło, bo miał wadę wzroku i wtedy właśnie po raz kolejny w życiu matematyka pojawił się von Neumann, który powiedział mu o pewnych możliwościach. No i właśnie wtedy trafił on do programu Manhattan, moi drodzy. Nie wiedział może co prawda na początku, z czym to się wiąże, ale program Manhattan, przypominam, Oppenheimer, Fermi, jednym słowem bomba atomowa.

trakcie swoich prac związanych akurat z działalnością w Los Alamos poznał również ni mniej, ni więcej, tylko innego wielkiego twórcę, twórcę jakby nie było, który no, później z nim współpracował. Dość powiedzieć, że bomba wodorowa to jest praca Edwarda Tellera i Stanisława Ulama przede wszystkim. Ale poznali się właśnie w trakcie prac nad bombą atomową w Los Alamos. Zresztą obydwaj nie wiedzieli, gdzie wtedy się wybierali, a jak się okazuje, zresztą jak większość naukowców, tam właśnie prowadzili pracę. Jednak po próbnym wybuchu przeprowadzonym 16 lipca 1945 roku pierwsza bomba, a już 6 sierpnia kolejna bomba spadła na Hiroshimę, 3 dni później kolejna wysadziła w powietrze Nagasaki. No i to właśnie spowodowało, że gdy Ulam zobaczył, dowiedział się o Hiroshimie, zobaczył fotografię zniszczeń. Pierwszym uczuciem było zdziwienie, a później skrót myślowy, czyli to, co dotychczas miał wypisane na tablicy obliczenia, czyli przejście od rachunku do realiów, czyli miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Dość powiedzieć, że na pewno zrobiło to na niego duże wrażenie i od tamtej pory był niejako osobą, która była bardzo przeciwna kolejnym zbrojeniom, ale ponieważ Imperium Zła, czyli Sowieci, zbroili się, oni w 1949 roku dokonali własnej eksplozji jądrowej, dość powiedzieć, że właśnie wtedy Ulam rozwinął swoją teorię dalej i właśnie z Tellerem doprowadzili do powstania bomby wodorowej, która została pierwszy raz zdetonowana w 1951 roku.

wracając jeszcze do prac związanych z Alamo, to właśnie tam Ulam stworzył podstawy analizy obliczeniowej, a w zasadzie nawet komputerowej, można by powiedzieć, symulacji pewnych procesów, które to właśnie symulacje umożliwiły przyspieszenie prac nad bombą atomową, później wodorową. I skądinąd również dały początek jego udziałowi w programach kosmicznych, bo brał udział również w programie sygnowanym przez Waltera von Brauna, czyli wysłań, programie Apollo, czyli wysłania ludzi na Księżyc. Zresztą tak na marginesie, teraz jesteśmy w okresie, kiedy już kosmonauci wracają po raz pierwszy po 50 latach z okolic Księżyca. To swoją drogą naprawdę ciekawe zestawienie.

A podsumowując kwestię Stanisława Ulama i jego działalności, poza tym, że brał udział w tworzeniu bomb atomowej, wodorowej, brał udział w rozwijaniu cybernetyki, informatyki jako takiej, a w zasadzie tworząc pewne skróty myślowe, tworząc podstawy obliczeniowe, matematyczne do tych procesów, on również zajmował się innymi sprawami. Dość powiedzieć, że był członkiem Prezydenckiego Naukowego Komitetu Doradczego, a także doradczego ciała dla Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zresztą podobno to właśnie on zasugerował doradcy Kennedy'ego Jeremu Weissnerowi, że prezydent powinien wesprzeć projekty lotów na Księżyc. Kennedy istotnie zapowiedział wkrótce, że zamierza uruchomić projekt, którego celem miałoby być wysłanie człowieka na Księżyc. No a poza tym pamiętajcie o tym, że napisał wiele, wiele prac. Co więcej, był to człowiek, który nigdy nie zapomniał o swoim pochodzeniu, bo nawet po polsku rozmawiał cały czas. Zresztą Polskę po raz pierwszy od wyjazdu w okresie przedwojennym odwiedził w 1973 roku, bo właśnie ta odbudowana Warszawa zrobiła na nim wielkie wrażenie. Zmarł w 1984 roku, a stało się to dokładnie tak, jak chciał. Przyczyną śmierci był nagły atak serca. Czy faktycznie tak było? Nie wiem, moi drodzy, ale mimo wszystko żal serce ściska, a swoją drogą była to jedna z najwybitniejszych postaci nauki świata, no i przy okazji Polski również.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,